jako já, jo, jako já. Kde hocanský slapy nezná síru pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.